0: Borio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Juu! Gota fajta!
1: Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

Ci muzyczki za producent. Chciał mi za tobą, da naprawimy jeden ekonomski eksperyment. Uzemy za ruku, powiedzmy korę u swojej kancelarii i kasą do

0: da zaštitiš jutros.
1: Uteko s moladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i rusa 300 miliona.